0: Powiedział upadł do nas. Dane są ostatnie wtedy.
1: No tak, ja ci UTB.
2: Zagrałem
3: się w tym. Zagrałem
4: się w tym. Zagrałem
3: się w tym.